chodźmy doch! A chodźmy doch do póki, chodźmy doch do póki, chodźmy doch do póki na... A chodźmy doch! A chodźmy doch!